0: publicity, boy.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.